0: Deska i ława.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: W Iławie poranek zapowiada się pochmurnie, a temperatura wyniesie 9 kresek, więc warto założyć coś cieplejszego. Powietrze będzie czyste, dlatego nie ma się czym martwić. Po południu chmury mogą się przerzedzić, a termometry pokażą nawet 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym obywatelka przebywa.
3: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: W SK News Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
5: Ha sido un honor jugar por este club.
2: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
2: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
6: SK i Ława News.
7: Dawid Jakubowski. W dniach 23-24 maja 10 regionalne zawody w skokach przez przeszkody w Tenwałdzie pod Iławą będą niemałe emocje, bo w tym roku aż 20 tysięcy złotych w puli nagród. Nadal można się zgłaszać zarówno do zawodów na prawdziwych koniach, jak i hobby horse, czyli koni na kijach. Jacek Zachariasz, obecny dyrektor szpitala powiatowego w Iławie, odebrał z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla powołanie na stanowisko dyrektora szpitala MSWiA w Olsztynie. Zastąpi on dotychczasowego dyrektora Janusza Kocika, a Jacek Zachariasz będzie dyrektorem szpitala w Iławie do końca maja.
8: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
10: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
9: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
10: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek. To dzień, w którym...

0: co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. W Gorzowie. Dzień dobry wszystkim. Tam.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: ale
0: o tym.
1: Ale sam chciałeś, sam tak. wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? No. Przez dwa numery musiałam mu łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. O, to było ocieranie łez. No. A na dermach? A, dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: O. Naprawdę?
2: Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam, jak

0: Co z kobiet Instagram tam cały czas się dzieje?
1: Kręci, oczywiście. Nienawidziliśmy oczywiście Kama, to było coś, zazdrościliśmy. Co tam derby, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harry.
0: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
2: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
2: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
0: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym, i wysłać nam głosówkę na eskowym messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Poranny pracowanie.
1: Dzień dobry.
3: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
2: się wstać do pracy.
3: No. Nie? Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No. Jest, super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
3: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
3: A inni, jak Michał Piruk, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co to ty mówisz, Jadziu, no?
2: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
2: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
3: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale ja też czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, takim jesteśmy otwarci i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu. No.
2: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy.
1: Nie tłumaczy. Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów, między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
3: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
2: Znając Michała, pupa będzie bolała.
4: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
2: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
0: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła? Janki.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Duży sukces Iławy. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy ponad 46,5 miliona złotych. To efekt pracy Urzędu Miasta i naszych jednostek. Pieniądze te przeznaczymy na inwestycje oraz działania społeczne, które poprawią komfort życia mieszkańców. Wybudujemy ulicę Jagieły, zmodernizujemy szkołę podstawową nr 5 wraz z Orlikiem, przedszkole nr 4 oraz ratusz. Zbudujemy nowy Orlik przy ulicy Lubawskiej. Rozwiniemy usługi społeczne, zakupimy sprzęt ochrony cywilnej, wybudujemy nowe ścieżki rowerowe, pomosty dla żeglarzy i reprezentacyjne molo. To nie są plany na papierze, to konkretne projekty, które już zaczynają się dziać. Dla Was, dla mieszkańców Iławy. Pozdrawiam, burmistrz Dawid Kopaczewski.
3: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca.

0: I Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
5: Poranek w Iławie zapowiada się z gęstym zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 10 kresek. Powietrze będzie czyste, więc nie musimy się martwić o jego jakość. W ciągu dnia stopniowo się ociepli, a po południu termometry wskażą już 17 stopni.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
7: SK Sport News.
6: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
8: Robert! Robert!
6: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
9: Jankes,
10: Kama i Wiktor.
11: Poniedziałek dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
12: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
11: I tu nasze trzy kropki.
13: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
11: O, pan Fizolow.
12: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak to...

0: Czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, ja. 21 minut i będzie z nami godzina 7. Tutaj Eska, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no, mówię,
0: że
2: nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramę
2: dzisiaj,
0: otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam i nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy, czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany, zanika.

0: SK budzi w urodziny.
1: Dawid z nami samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra, okej.
4: Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Niestety, wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w

0: Jadrze, nie mogę mówić.
1: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
0: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i polecieć, pojechać do Energylandii, proszę pana.
2: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych, chyba nawet
0: brawo!
2: Tej rodzinki.
0: Halo!
3: Halo, jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbiorę.
1: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
4: Radio SK.
0: To była tak zwana krótka piłka, ale no co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Papa Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, J

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Superceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: Poranek w Iławie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, a temperatura wyniesie około 11 kresek. Nie będzie to najcieplejszy poranek. W ciągu dnia słupki rtęci podskoczą do 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc parasole raczej nie będą potrzebne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Na zegarach 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie.

0: kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Wojna nie ucierpiała, włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporterski Michał Skolimowski teraz w Escanius.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
1: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
0: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy, to najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
2: SK Iława News.
3: Dawid Jakubowski. Do szpitala powiatowego w Iławie dotarł już nowoczesny rezonans magnetyczny. Przez ostatnie tygodnie trwał jego montaż w docelowym miejscu. Jeszcze nie działa, bo teraz przejdzie testy techniczne, kalibracje systemów obrazowania i odbiory techniczne, a personel wymaga również dodatkowego przeszkolenia. Będzie to rezonans najnowszej generacji. Ruszył największy przetarg kolejowy w historii regionu. Wśród planowanych połączeń pojawią się m.in. reaktywowane trasy Olsztyn-Mrągowo, Mrągowo-Mikołajki-Ełk, a nowością ma być także połączenie Ełk-Olecko.
4: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
5: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
6: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
4: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
5: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
4: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7. I bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie. Piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu. Trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddaje ci butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Ja. Oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony. Dziękuję, do widzenia.
3: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczo godzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe, alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, dwa czy pięćdziesiąt, kiedy planeta płonie?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko. I've been watching you. Give all.

0: Hej, tu Eska, 16 po 7.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze, zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana piękna studia, żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
0: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka, nie, która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: nie, siknęło. Nie, to jest, okay. To już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze. Ale jakieś
3: dokładnie
0: pieniądze są.
3: Takie dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.

0: za niewielkie pieniądze. Ale jakieś pieniądze są.
1: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
2: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
1: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.

0: działać, to a ile kosztuje taka udawana studnia?
1: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
2: Nie, no to, słuchaj, to, nie,
3: to my
2: nie jest
3: grosikami studnia, jak no. do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo!
1: A, dziękuję!
3: I no muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
1: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
3: Zdecydowanie. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
1: Tak, super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki i kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Mhm. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: I porem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
7: Poranek w Iławie przyniesie mieszankę słońca i chmur, a termometry wskażą około 12 kresek. Wiatr powieje lekko z północnego wschodu. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, więc będzie cieplej. Warto przygotować się na zmienne warunki przez cały dzień.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

0: Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech. Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
1: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
2: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
3: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu SK.
1: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam, bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak,
2: taki
1: jest
2: kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak, rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: No i tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. Po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedł szedłbym z nimi na imprezę.
1: Znaczy, krece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Jankes, Kama. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzebianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
15: I po reklamie.

0: Jacka Jacka, 14 minut do godziny 8.
1: Shop all, shop all, hej, hej, Alicante, Alicante.
2: Shop all. Kupuj wszystko.
3: Słuchajcie, to momencie u nas Nosel, który faktycznie do Alicanta się przenosi, wybiera.
2: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
6: Tak.
5: Chciał odpraw lotniczych odpowietrzonej Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupione istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
6: To znaczy jaką podmiankę?
5: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
6: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
5: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
6: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
5: no,
6: o czym pani
5: mówi. No tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
6: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
5: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
6: Nie, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
5: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
6: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
5: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają...
6: Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem? No zamówiłam...
5: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
6: Proszę?
5: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
6: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
5: Do Tomasza pani chce dzwonić?
6: Tak.
5: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
7: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
6: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No właśnie.
2: Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: To nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić?
2: No tylko przez aplikację. Jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja.

0: sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Acelin 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
8: W Iławie przedpołudnie zapowiada się z chmurami, ale słońce też się pojawi. Temperatura wyniesie około 12 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać można spokojnie. Po południu ociepli się do 17 stopni, dlatego warto przygotować się na przyjemniejsze warunki.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Michale. Co już ustalili śledczy?
10: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
9: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady grad.

0: Termin mija w najbliższą środę, 20 maja to 20 dzień maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
1: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
0: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
2: SK i Ława News.
3: Dawid Jakubowski. Nowe przestrzenie do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Iława. W Montykach powstanie zielona przestrzeń spotkań przy stawie, powstanie wiata wyposażona w meble, a w miejscowości Dół wiata rowerowa ze stojakami, dwa leżaki, hamak, ławka parkowa oraz hotel dla owadów. Projekty otrzymały dofinansowanie po 25 tysięcy złotych przy zakładanym kosztorysie po 50 tysięcy. Suski Ośrodek Kultury zdradził wykonawców na tegoroczne Dni Susza. 31 lipca Boysi i Milano, a 1 sierpnia Beatback i Kabaret z Konopi. W trzeciej lidze GKS Wikielec zremisował 1-1 z Wartą Sieradz.
4: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: I pyk już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
6: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
7: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
8: To
5: ma pani, że z nami jesteś.
6: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
5: W radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
6: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8. Wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Dzwoncie po służby. Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500? No
2: i było
0: to...
2: przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: To jest niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, a znowu lecimy w nieznane.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name w Iławie.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
3: No.
4: O, aż się zapisz

0: pisały twoje okulary, badały.
1: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
2: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
1: Czyli gaz i hamulec w jednym.
2: Tak, dokładnie.
3: Na zdjęciach,
2: dokładnie, aczkolwiek.
3: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
2: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
3: Aha.
2: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
1: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
3: To czekaj, ja tego nie widziałem.
2: Przepraszam, ja nie roznegliżowane.
4: Nie, no są dziewczyny w strojach kopielowych, na tym to polega. No już wszystko jest w porządku, okej. Ale jeśli chodzi o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
1: szalonego
4: robicie? O, szalone dziewczyny.
2: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
1: time.
2: Tak, tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
4: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
2: Tak,
1: to
2: tak,
1: pozwólcie,
2: dokładnie,
1: że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi, do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
3: Otwarte na przygodę życia, lubią wyzwania i niespodzianki, więc to coś, to idealne coś dla nich.
1: Więc powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
4: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
1: Ja też.
4: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił, lecicie z nami na...
3: Odlot ściśle fajny!
2: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, ogarnę nam morsowanie. I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
3: To najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie.
1: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
5: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
4: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
3: Szeroki wybór krajów.
2: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
1: Niemożliwe!
3: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
1: Ojej, dobrze, cię choć tak odpada.
4: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
1: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
6: Odlot Ściśle Tajny.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.

0: Wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu SK.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, zupełnie jak Kama po nas w studiu, też czasami musi pozamiatać. Ja.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
8: Dziś w Iławie przedpołudnie przywita nas mieszanką chmur i słońca. Termometry pokażą około 13 kresek, a powietrze będzie czyste. Po południu temperatura wzrośnie do 17.

0: stopni to idealny czas na relaks na świeżym powietrzu, choć parasol może się przydać.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
3: No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
4: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
5: Poniedziałek.
3: I poszedł.
6: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
3: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
4: To idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A no co, czekaj, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było...
0: Kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. Promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło. Jankes. Jankes. I
3: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9 Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych?
2: Chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, coś mi się wydaje.
0: W domu może, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: Autoglas. Naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.

0: Plus i Ława Niepodległości 7.
1: W Iławie przed południe zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce też się pojawi. Termometry pokażą około 13 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że dzień będzie przyjemny na relaks na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz SK Łukasz Bogdan.
3: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
2: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
4: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
2: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
5: SK i Ława News.
6: Dawid Jakubowski. To ostatnia chwila, by zapisać się do 10 regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody w Tynwaldzie pod Iławą. Zaprasza Paulina z Leśnego Zacisza.
7: Będzie rozgrywany konkurs dla zupełnych amatorów, dla dzieci już od 3 roku życia. Nie potrzebujemy żadnych umiejętności, zapisujemy się. Wszystkie szczegóły u nas na Facebooku.
6: Będą też uwielbiane przez dzieci hobby horsy, a wydarzenie w sobotę i niedzielę od 9 w Tynwaldzie. Policjanci i leśnicy apelują o większą ostrożność podczas przemieszczania się po drogach warmińsko-mazurskiego. Nadal obserwowana jest zwiększona aktywność dzikich zwierząt, niestety także na drogach ekspresowych.
8: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie bledka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule, don't say that, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wstydnej Polaki PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia, takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne, na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami, oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanahi i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste. Radio
1: SK. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.

5% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.

0: Zbudujemy szkołę podstawową nr 5 wraz z Orlikiem, przedszkole nr 4 oraz ratusz. Zbudujemy nowy Orlik przy ulicy Lubawskiej. Rozwiniemy usługi społeczne, zakupimy sprzęt ochrony cywilnej, wybudujemy nowe ścieżki rowerowe, pomosty dla żeglarzy i reprezentacyjne molo. To nie są plany na papierze, to konkretne projekty, które już zaczynają się dziać. Dla Was, dla mieszkańców Iławy. Pozdrawiam, burmistrz Dawid Kopaczewski.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Hot grill.
4: Grilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź w PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na jaskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będzie

0: Będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło. Najnowszy klip od niego w Radiu SK już za chwilę po 10. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
11: W Iławie przed południe zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 14 kresek, a niebo będzie mieszanką chmur i słońca. Wiatr będzie wiał delikatnie, więc nie przeszkodzi w codziennych obowiązkach. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
12: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Strzelimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie?

0: Najgorzej.
1: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
2: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
3: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
2: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
4: SK Iława News.
5: Dawid Jakubowski, rude wiewiórki z Iławskiego Lasu będą czekać na waszą krew, bo tak się składa, że wiewiórka jest maskotką akcji Leśna Kropla Krwi. Zapraszają Przemysław Pierunek i Dorota Mówka z Nadleśnictwa Iława.
6: Taki mały jubileusz mamy, od 5 lat będziemy zbierać charytatywnie krew.
7: 21 maja przy siedzibie Nadleśnictwa Iława rejestracja od godziny 8 do godziny 12 i nie odmawiamy żadnemu chętnemu.
5: Kisielice zapraszają na Noc Muzeów z przesunięciem w porównaniu do innych. W najbliższą sobotę o 18 startują spod Urzędu Miasta.
8: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest Eska.

Only You, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od Ich Troje i Keine Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No tu pewnie rząd nerweniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze.

0: Z Hour, Dom nad wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love West.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
19: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
18: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
19: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozpadającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedaż

Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedaż

0: Obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Ebony Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer 1 z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Bożkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Bożkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
13: Dziś w Iławie czeka nas przyjemna aura. Niebo będzie lekko zachmurzone, a temperatura wzrośnie do 15 kresek. Po południu termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Idealny dzień.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
13: Dziś w Iławie czeka nas przyjemna aura. Niebo będzie lekko zachmurzone, a temperatura wzrośnie do 15 kresek. Po południu termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Idealny dzień.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
14: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
15: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
14: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
16: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
14: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
2: SK i Ława. News.
11: Dawid Jakubowski. Konstrukt Lubawa przegrał 3-5 z Piastem Gliwice w walce półfinałowej o mistrzostwo Ekstraklasy futsalu. Teraz będą walczyć o brązowy medal z rekordem Bielsko-Biała. Pierwszy mecz w niedzielę o 18 w Bielsku-Białej, drugi 27 maja o 19 w Lubawie. A walka o dwa pierwsze miejsca rozegra się w sobotę między Eurobusem Przemyśl i Piastem Gliwice. Już dziś spotkanie podróżnicze w Iławskiej Bibliotece i podróż do Nowej Zelandii. Zuzanna Puchalska opowie o swoich przygodach związanych z przejściem 3000 km po tej wyspie. Początek spotkania o 17 w Bibliotece na Jagiellończyka 3.
17: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. December 10 i Infinity 1-2-3. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Kapitan, na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było, warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.

0: specjalnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: I po reklamie.

0: Śmieją się wszyscy!
1: Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no, maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce. We'll be right back.

Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival, numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame, razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił, chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w

0: Lidze Mistrzów dwa gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching w Radiu SK. Za moment, a później coś od Sanach. Radio
1: SK. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór

0: którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
6: W Iławie zapowiada się spokojne popołudnie z temperaturą sięgającą 16 kresek. Niebo będzie prawie bezchmurne, co sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura nieznacznie spadnie do 15 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. Cieszmy się tym dniem.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Punktualnie 12, SK News, Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
8: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
9: Groziła mi tak blisko do gardła.
8: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
7: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie był znak Sahary, to co?
10: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
7: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
11: SK Iława News.
12: Jakubowski. Na chodnikach Iławy coraz tłoczniej. Wszyscy powinni przed wakacjami odświeżyć sobie zasady ruchu drogowego. Apeluje Tomasz Klepacki z Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa na Drogach Iławy.
13: Korzystają czy to z roweru, czy z hulajnogi. Tutaj jednak mamy trochę do naprawienia. Te zasady ruchu drogowego, jednak nie wszyscy wiedzą o nich, jak to powinno wyglądać.
12: Spacer ulicami miasta połączone z opowieściami historycznymi, zwiedzanie wieży kościoła i otwarcie wystawy w budynku szkoły. To plan na Noc Muzeów w Kisielicach w sobotę od 18.
14: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda, po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2:00 po 12:00, Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, fotograf w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Jamie Pala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Duży sukces Iławy. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy ponad 46,5 miliona złotych. To efekt pracy Urzędu Miasta i naszych jednostek. Pieniądze te przeznaczymy na inwestycje oraz działania społeczne, które poprawią komfort życia mieszkańców. Wybudujemy ulicę Jagieły, zmodernizujemy szkołę podstawową nr 5 wraz z Orlikiem, przedszkole nr 4 oraz ratusz. Zbudujemy nowy Orlik przy ulicy Lubawskiej. Rozwiniemy usługi społeczne, zakupimy sprzęt ochrony cywilnej, wybudujemy nowe ścieżki rowerowe, pomosty dla żeglarzy i reprezentacyjne molo. To nie są plany na papierze, to konkretne projekty, które już zaczynają się dziać. Dla Was, dla mieszkańców Iławy. Pozdrawiam, burmistrz Dawid Kopaczewski.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartuję.

0: Piękny głos. See ya, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży, bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk? Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: I po reklamie.
10: Esko.

Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13. Od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit Westy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem

0: skonsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
7: W Iławie zapowiada się przyjemne popołudnie z temperaturą dochodzącą do 17 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, ale nadal będzie całkiem przyjemnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
8: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
9: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak mówicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
8: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
10: SK i Ława News.
11: Edyta Kocyła-Pawłowska. Tylko do końca maja dyrektorem szpitala powiatowego w Iławie będzie Jacek Zachariasz. Został powołany na to samo stanowisko w szpitalu MSWiA w Olsztynie. Starostwo w Iławie wkrótce ogłosi konkurs na jego następcę. Julia Rutecka z CSW Champion Lubawa podczas zawodów w Kielcach została mistrzynią Polski w kickboxingu w formule low kick. Lena Kopistecka zdobyła srebro, a Dawid Zawadzki i Wiktor Kryger brąz. Jeszcze dzisiaj spotkanie podróżnicze w bibliotece Iława. Zuzanna Puchalska opowie, jak przeszła pieszo Nową Zelandię. Początek o 17, wstęp będzie bezpłatny.
12: 3 minuty? Nie, jeszcze 2. 2 po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia w kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami. Więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Sims, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny

0: SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

Jazzy. Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Quest.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą,

0: Och!
1: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Duży sukces Iławy. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy ponad 46,5 miliona złotych. To efekt pracy Urzędu Miasta i naszych jednostek. Pieniądze te przeznaczymy na inwestycje oraz działania społeczne, które poprawią komfort życia mieszkańców. Wybudujemy ulicę Jagieły, zmodernizujemy szkołę podstawową nr 5 wraz z Orlikiem, przedszkole nr 4 oraz ratusz. Zbudujemy nowy Orlik przy ulicy Lubawskiej. Rozwiniemy usługi społeczne, zakupimy sprzęt ochrony cywilnej, wybudujemy nowe ścieżki rowerowe, pomosty dla żeglarzy i reprezentacyjne molo. To nie są plany na papierze, to konkretne projekty, które już zaczynają się dziać. Dla Was, dla mieszkańców Iławy. Pozdrawiam, burmistrz Dawid Kopaczewski.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
19: Po południu w Iławie temperatura sięgnie 17 kresek. Na niebie więcej chmur niż słońca, a wiatr będzie tylko lekko powiewał. Wieczorem pogoda się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. W nocy termometry pokażą 16 stopni.
17: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
21: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
20: O czym Michał Skolimowski.
0: SK Iława News.
15: Edyta Kocyła-Pawłowska, starszy brygadier w stanie spoczynku Tomasz Cyguła z Iławskiej Komendy Straży otrzymał odznakę świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Ten i inne awanse, nagrody i odznaczenia wręczono podczas Powiatowego Dnia Strażaka. Festyn Zdrowie, Sport, Rodzina w sobotę przy SP5 w Iławie. Start o 12. Tworzenie pozytywnej atmosfery jest wśród wymagań stawianych opiekunom grupy rowerowej podczas rajdu pomarańczowego 30 maja. Centrum Sportu w Iławie szuka chętnych do pełnienia takiej funkcji. Głównym zadaniem będzie bezpieczne prowadzenie grupy po trasie. W zamian pamiątkowa koszulka i voucher na basen. Zgłoszenia do Centrum Sportu w Iławskiej Hali.
22: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów, to zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam, 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurt będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
5: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Lost Frequencies Reality, tu za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację, trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata, coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz w SK.

0: worth it. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I por

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
2: Popołudnie w Iławie zapowiada się przyjemnie, choć niebo pokryją chmury. Słupki rtęci skoczą do 17 kresek, co zapewni komfortową temperaturę. Wieczorem jednak uważajcie na silny wiatr, który może dać się we znaki i utrudnić jazdę. Pamiętajcie o zachowaniu ostrożności.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
4: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
3: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
5: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
3: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
6: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
3: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
7: SK i Ława News.
8: Edyta Kocyła-Pawłowska. Na liście beneficjentów programu ochrony ludności i obrony cywilnej znalazła się też gmina Susz z dotacją 1 405 000 zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę magazynu przy Dworcowej. Także mieszkańcy będą szkoleni z zachowań w sytuacjach kryzysowych. Nie skończyły się jeszcze wydarzenia w ramach Nocy Muzeów. W Kisielicach w sobotę będzie można m.in. zwiedzać wieżę kościoła i obejrzeć wystawę starych zdjęć. Początek o 18 przy Urzędzie Miasta. Jak uwolnić się od lęku przed oceną? Zastanawiać się będą uczestnicy spotkania przy kawie z psycholożką z Iławy, Eweliną Woźniak. Już w środę o 17.30 na Lubawskim Zamku. Wstęp bezpłatny.
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć!
9: Rzuć na luz!
10: W Radiu SK.
13: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię. Zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół. Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura. Będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
14: Tu Pawełek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: i Leniomi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. Ja zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, panie
0: myślałem, Pirowski, że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał 100 lat.
0: Ja to rozumiem. Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-ow.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel z tegoroczny hymn wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Grania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
0: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeated. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat. Bo powstał, no, 12 lat temu.
1: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
0: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
1: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeated, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego 100
0: lat. Jakiego uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka. Do uszka? Dziewczynom.
0: Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Kasia i Asia, hurra.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne.

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Duży sukces Iławy. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy ponad 46,5 miliona złotych. To efekt pracy Urzędu Miasta i naszych jednostek. Pieniądze te przeznaczymy na inwestycje oraz działania społeczne, które poprawią komfort życia mieszkańców. Wybudujemy ulicę Jagieły, zmodernizujemy szkołę podstawową nr 5 wraz z Orlikiem, przedszkole nr 4 oraz ratusz. Zbudujemy nowy Orlik przy ulicy Lubawskiej. Rozwiniemy usługi społeczne, zakupimy sprzęt ochrony cywilnej, wybudujemy nowe ścieżki rowerowe, pomosty dla żeglarzy i reprezentacyjne molo. To nie są plany na papierze, to konkretne projekty, które już zaczynają się dziać. Dla Was, dla mieszkańców Iławy. Pozdrawiam, burmistrz Dawid Kopaczewski.
9: I po reklamie.
10: Skoda.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
2: Moja anglistka w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
2: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi.

0: wszystkimi pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis, Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
5: W Iławie popołudnie przyniesie łagodną temperaturę około 16 kresek, ale niebo zasnują ciemne chmury. Choć deszczu nie przewidujemy, to wieczorem i w nocy wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę. Pamiętajcie o zabezpieczeniu lekkich przedmiotów na zewnątrz.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MON-u lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
7: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
6: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
8: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
6: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
9: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej.
6: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik Topr. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
10: SK Iława News.
11: Edyta Kocyła-Pawłowska. Do Sarnówka przyjechali zawodnicy z całej Polski, by wziąć udział w Mistrzostwach Polski osób niewidomych i słabowidzących w strzelectwie laserowym. W konkurencji pistolet mężczyzn wygrał Jarosław Czapski z IKS Morena Iława. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru z ubiegłego tygodnia. Paliło się łóżko w pokoju 73-latka w domu jednorodzinnym przy Solskiego w Iławie.
12: Ugaszono pożar przy pomocy gaśnicy proszkowej. 4 osoby opuściły budynek przed naszym przyjazdem. Na piętrze przebywała jeszcze kobieta lat 28 z rocznym dzieckiem. Nic nikomu się na szczęście nie stało.
11: Mówił Wojciech Zagórski z PSP Iława.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
14: Radio SK!
15: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.
15: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą do getry. Głowy. To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Masz furę, rozbiłeś furę.
13: Z Acelink

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Señorita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna señorita, którą mamy dla was na ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No Hajewska, pytacie jak minął weekend, no to co ja mogę powiedzieć, mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie, było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mili policzki wołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jest z mojej policzki, aż się spociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frudą już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek.
0: No
1: otworzył
0: tak.
1: sobie tekst i tutaj
0: no
1: na
0: tak.
1: całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek. Wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś ten numer.
0: To
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście.
0: Zmianę biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów. Tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK. To też będzie nasz merch popołudniowy. A za moment Dawid Podsiadło. To, co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050.

0: 50. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Halo, od Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas newsy, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB.

0: za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
8: Wieczorem w Iławie termometry pokażą około 16 kresek, a niebo może być przelotnie zasnute chmurami, z których spadnie deszcz. Warto przygotować się na silniejszy wiatr, który w nocy może dać się we znaki, szczególnie kierowcom. Zachowajcie ostrożność na drodze.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
10: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
9: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
9: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
12: SK i Ława News.
13: Edyta Kocyła-Pawłowska. Znany jest skład muzyczny, który wystąpi na corocznej imprezie raz w roku w Wierzwałdzie. W Boże Ciało pojawią się m.in. Kuśka Brothers czy Marek Majewski. Wstęp bezpłatny. Władze Iławy podpisały umowę na przebudowę i remont miejskiego ratusza. Wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Zostaną wyremontowane zabytkowe drzwi wejściowe, elewacja i detale dekoracyjne, wymieniona stolarka, naprawiony dach. Roboty wykona firma z powiatu nowomiejskiego. Suski Ośrodek Kultury zdradził wykonawców na tegoroczne Dni Susza. 31 lipca pojawią się Boys i Milano, 1 sierpnia Beat Beck i Kabaret z Konopi.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
17: Tu Pawełek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I Like It. W Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło. A tak, komar.
2: Ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Takie jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to

0: To wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem. Witamy milionerem. Was bardzo pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK.
2: Dzwońcie.
0: Aplikuję tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Adria wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności.
1: Ale przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: Witam.
0: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemność.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś czapka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi. Trzyma na stało. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
1: Dla kogoś najczęściej.
0: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
0: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w rejku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: Coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest
1: pisze
0: napis.
1: Na nim happy.
0: Berzet, dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć, Karolu. Witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
1: Birthday to you?
0: Tak. Thank jest. You. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super.
0: Super. Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Kate

0: takich było trzech z Pasonem, Kaigo, Khalid i Griffin. Na antenie Radio SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu
0: lecącego. I może też zatańczy, prawda?
1: No, może lecącego, nie wiadomo.

0: Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu
1: lecącego. I może też zatańczy, prawda?
0: No, może lecącego nie wiadomo.

0: Już oficjalnie, Janki.
1: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
0: Ja też.
1: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na... Odlot ściśle tajny!
2: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
3: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
2: Mm-hmm. Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby te zagadki rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
3: Oczywiście, mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan, na miejscu przydadzą wam się euro.
2: To euro pewnie nam mocno zawęża.
3: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Już trwa, ale...

0: Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
8: Wieczorem w Iławie możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatura utrzyma się na poziomie około 15 kresek, co zapewni całkiem przyjemny klimat. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych. Zachmurzenie umiarkowane.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów

0: Elektrowit.
1: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto, kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
2: SK Sport News.
1: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie

0: warzywa i owoce z krajowych upraw, szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
1: SK Sport News.
0: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie

0: UTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3.
1: SK Iława News.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska. Do powiatowego szpitala w Iławie dotarł nowoczesny rezonans magnetyczny. Przez ostatnie tygodnie trwał jego montaż, teraz przejdzie kalibrację, odbiory techniczne, a personel zostanie przeszkolony. Znane są szczegóły pierwszego budżetu obywatelskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Projekty będzie można zgłaszać od 25 maja do 26 czerwca. Głosowanie we wrześniu. Do dyspozycji mieszkańców będzie 100 tysięcy złotych. Festyn Bezpieczny Powiat to ponownie ponad 20 stoisk, w tym służb mundurowych, Akademia Rowerowa i Giga Klocki. W tę sobotę od 12 do 16 na parkingu przed starostwem w Iławie.
3: Imprezka.
4: 2 minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałów na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. YYY, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wykończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły. Zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w SC.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wykończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
12: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
13: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
12: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
13: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: I po reklamie.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezę, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Eurotrack Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: To, bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Oliwii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Oliwia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
5: Iława na czasie.
6: Dawid Jakubowski. Zaglądamy do Lubawy, bo tutaj odbywa się 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Kilka koncertów za nami, a przed nami jeszcze 3. 22 maja Grażyna Łobaszewska z zespołem, 29 Dixie Brotherhood i 6 czerwca Muzyka i Słowo. Wszystkie koncerty za darmo i zawsze w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej. Jeśli interesują Was choć odrobinę skoki przez przeszkody na koniach prawdziwych albo tych w ramach Hobby Horse, to 23-24 maja od 9. 10. regionalne zawody, w tym w Audzie pod Iławą.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
7: Muzyką się żyje.
8: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie.

0: Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
1: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
0: Jesteś szczęśliwa.
1: Jestem szczęśliwa.
0: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. Impreska. Impreska. Impreska. Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram. Rule i Don't Say That za chwilę. Teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

Smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i May Stevens, Jungle już za nami. Za chwilę Bledka i dwa dni, a potem

0: przypomnimy sobie wielki hit Jameli, ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne.
1: Marlena,
0: dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: A, no, muzykowanie,
0: może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: Radio SK. To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło. Daleko stąd.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściślepejny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny. Czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że

nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie. Aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do Was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano.

0: No ale nie wiecie, dokąd dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie. Aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć.
1: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: promocjach.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
12: Iława na czasie.
13: W Jakubowskim wielbicieli szamania z budek na kółkach, czyli food trucków, wysyłamy na Food and Chill Festival. Ten odbędzie się w dniach 23-24 maja, czyli za tydzień przy Iławskim basenie. W sobotę i niedzielę od 12. Tak po cichu bym chciał podpowiedzieć, że zbliża się Dzień Matki. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, to możecie udać się na warsztaty zrobienia mydełek. A te zaplanowano na przykład 22 maja o 17 w bibliotece w Siemianach.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
15: Muzyką się żyje.
16: No, żyjemy koncertami, sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
17: Radio SK, nawet nie wiecie jak bardzo jestem zaskoczona, że można u Was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie. Zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie. Proszę.
16: Wiki, to teraz uważaj. Spójrz w górę. Czy to ptak? Nie. Czy to samolot? Nie, to Superman. Lecę do ciebie. Już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
18: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
16: Impreska. A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą dżinsy dzisiaj. Tame Impala i Jenny, już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ-e z całego świata. Wśród nich między innymi jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: imprezka, Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleci planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
8: I ława na czasie.
9: Dawid Jakubowski, Kortowiada, 65. edycja, w dniach 27 do 30 maja. Gwiazdami tegorocznymi będą Łydka Grubasa, Wilki, Afromental, Wideo, Various Manx, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Jeśli jesteście chętni, to piszcie do nas w sprawie wejściówek na ilawa@sk.pl. Spacer ulicami miasta połączony z opowieściami historycznymi, zwiedzanie wieży kościoła i otwarcie wystawy poświęconej miejscowości. To plan na Noc Muzeów w Kisielicach, a ta 23 od 18, zbiórka pod urzędem miasta.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

0: Eska i Ława News. Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Czy wiecie, że w Ostródzie można spotkać smoki? Mówi burmistrz tego miasta Rafał Dąbrowski.
2: Od ubiegłego roku, spacerując ulicami Ostródy, warto wypatrywać smoków, symboli miasta inspirowanych naszym herbem. Choć na samym herbie smok jest raczej postacią negatywną, postrachem mieszkańców zabijanym przez świętego Jerzego na koniu, to my postanowiliśmy smoka oswoić, może nawet nieco uczłowieczyć. Obecnie w kilku punktach Ostródy, w okolicach Bulwaru Europejskiego, spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, nawiązującego do festiwalu reggae narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze szósty smok, smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki: spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty. Smoki bardzo szybko stały się jedną z ulubionych atrakcji nie tylko najmłodszych turystów, ale i mieszkańców Perły Mazur. Przy każdej figurce umieściliśmy kod QR, on przekierowuje nas do strony internetowej miasta z zakładką Smocze Historie. Tam można poznać opowieść o każdym ze smoków, również w formie wideo. Ten projekt chcemy rozwijać, będziemy tworzyć miejską grę, gadżety i książeczki dla dzieci związane z naszymi ostródzkimi smokami, no i rokrocznie będziemy też tę naszą smoczą rodzinę chcieli powiększać. Zapraszamy więc do Ostródy, nie tylko na nasze fantastyczne koncerty, festiwale i imprezy, ale również po to, aby szukać ostródzkich smoków ulicznych.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
4: Dzień dobry.
3: Spotykamy się, aby podsumować kolejny etap prac nad połączeniem Iławy z Wyspą Wielka Żuława. Odbyło się kolejne spotkanie. Coś wiemy więcej?
4: Tak, przygotowujemy się bardzo mocno do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta, który podejmie się tego zadania. Faktycznie doszło w urzędzie do takiego bardzo roboczego, ale bardzo też merytorycznego spotkania z moimi współpracownikami z zakresu inwestycji. Określiliśmy główne parametry czy też założenia dla projektanta, który będzie miał za zadanie w ciągu najbliższych miesięcy przygotować dla nas koncepcję tego mostu, a na bazie tej koncepcji później pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, więc traktujemy tę inwestycję, to przedsięwzięcie bardzo poważnie.
3: Jakieś ramy czasowe są na ten projekt?
4: Wszystko będzie zależało od uzgodnień, ponieważ zakładamy, że tutaj będziemy musieli uzgadniać ten projekt z różnymi instytucjami. Głównym założeniem oczywiście jest to, żeby połączyć stały ląd, czyli Ławę, z Wielką Żuławą, żeby pobudzić jej potencjał inwestycyjny. Przy takim założeniu, że jest to teren rekreacji, a nie zabudowy powiedzmy jednorodzinnej czy wielorodzinnej, tylko pamiętajmy, szanowni państwo, o tym, że nasze przepisy nie pozwalają tam na budowę bloków ani domków jednorodzinnych, więc tutaj uspokajam, taka inwestycja być nie może w ogóle zrealizowana i tego będę bronił do samego końca. Sam most przewidujemy, będzie miał około 300-310 metrów długości. Chcielibyśmy, żeby ten most służył do obsługi przejazdu samochodów, ale z takim założeniem, że od strony Iławy wybudujemy parking ogólnodostępny po to, by ten parking obsługiwał mieszkańców, a kwestie związane z dostawą towarów, usług, czy też zabezpieczenia medycznego, czy przeciwpożarowego, mogłyby się właśnie odbywać poprzez ten most. Wszystko wskazuje na to, że będzie on zlokalizowany tutaj od strony drogi wylotowej na Susz, ale z założeniem takim, że droga wylotowa będzie zlokalizowana w okolicach ronda, które znajduje się na wylotówce i na Kisielice, i na Susz, ponieważ mamy tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego wydzielony teren pod połączenie z mostem i to jest działka miejska, która może być na ten cel przeznaczona.
3: Jak idą prace na ulicy Jagieły?
4: Ja jestem bardzo zadowolony z prac na ulicy Jagieły. Kilka dni temu wizytowałem plac budowy wraz z prezesem Iławskich Wodociągów, który teraz wykonuje główne prace. W tym momencie łączymy sieci kanalizacyjne z głównym kolektorem, który kieruje się w stronę przepompowni Iławskich Wodociągów. Jest to bardzo widowiskowa inwestycja, ponieważ koparka w tym momencie znajduje się 5 metrów pod poziomem ziemi, a jeszcze będzie kopała na kolejne 3 metry, ponieważ ten kolektor tak głęboko się znajduje. Wszystkie prace tutaj uspokajają mieszkańców, wszystkie prace idą zgodnie z czasem, więc zakładamy, że w okolicach wakacji, w okolicach sierpnia 2026 roku zakończymy wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energoelektrycznej i gazowej, a to nam pozwoli na to, żeby zrealizować drugi etap tej inwestycji, na którą ostatnio pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych. To jest utwardzenie drogi wraz z budową chodnika i oświetleniem, bo na to mieszkańcy najbardziej czekają.
3: I ta druga część budowy też w tym roku wystartuje?
4: Tak, wystartuje w tym roku i zgodnie z umową podpisaną

0: panem wojewodą, całość powinna zakończyć się do marca 2027 roku.
1: Dom weterana, tu wiemy o sprawie na korzyść Iławy. Co dalej będzie się teraz działo, jak negocjacje zdaje się, ministerstwem?
0: W tym momencie oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku. Jak Państwo wiecie, wygraliśmy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sąd podzielił nasze argumenty, iż ocena naszego wniosku została błędnie przeprowadzona i miała znaczący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Zobaczymy, jak argumentacja będzie podniesiona w uzasadnieniu do wyroku. Każdej ze stron przysługuje termin na odwołanie do NSA. My oczywiście się od tego wyroku nie będziemy odwoływać, ale ministerstwo jak najbardziej może takie ruchy poczynić. Mam jednak nadzieję, takie rozmowy będę prowadził w najbliższych dniach, by ministerstwo uznało nasze racje i skierowało nasz wniosek do ponownej analizy i do ponownej oceny, ponieważ z tego co wiem, mimo tego, że ministerstwo przyznało już te pieniądze innym samorządom, na czym bardzo ubolewam, ponieważ uważam, że ministerstwo powinno się wstrzymać kilka dni, wiedząc o naszej rozprawie, ale mimo tego, z tych informacji, które posiadamy, jest około 30 milionów jeszcze niezagospodarowanych, więc teoretycznie szanse naszego miasta są, ale w moim przekonaniu pracownik ministerstwa popełnił błąd, nie powinno tego rozstrzygnięcia być. Ministerstwo powinno poczekać na rozstrzygnięcie w USA, tym bardziej, że obie strony wiedziały o tym, że dzień później po ogłoszeniu tych wyników będzie rozprawa w USA. Dlaczego tak jest moje stanowisko? Dlatego, że w przypadku, gdy osiągniemy dużą liczbę punktów, a mam nadzieję, że tak będzie, mielibyśmy naprawdę realne szanse na zdobycie tych pieniędzy, a tak niestety pewnie będziemy traktowani, czy też oceniani już w tym ogonku tych wniosków, które będą jeszcze rozpatrywane w drodze tych wszystkich protestów, które miały miejsce.
1: Wraz z Molo na Małym Jezioraku mają się pojawić ścieżki rowerowe w ramach inwestycji wzdłuż, a w zasadzie to równolegle do ulicy Sobieskiego. Czy wiadomo już, jaki jest harmonogram tych prac, kiedy będzie widać pierwszy efekt?
0: Być może jeszcze w tym roku, ponieważ w tym momencie kończymy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, więc to już wszystko trwa. Nie chcieliśmy tutaj tracić czasu i to postępowanie przetargowe ogłosiliśmy już w zeszłym roku. To też było oczywiście dodatkowo punktowane przy ocenie naszego wniosku. Całość będzie trwała 2 lata. Oprócz Mola, tak jak pan słusznie zauważył, będą ścieżki rowerowe od ulicy Sobieskiego. I tutaj ciekawostka, w związku z tym, że ten trakt pieszy jest bardzo wąski w tym momencie, to ścieżki rowerowe będą szły chodnikiem, który teraz chodzimy, a sam chodnik wyprowadzimy w formie takiej platformy pomostowej na wody Jezioraka, żeby uatrakcyjnić ten ciąg pieszy nad Małym Jeziorakiem.
1: Czyli ścieżki rowerowej nie będzie wzdłuż bezpośrednio ulicy Sobieskiego tutaj albo od strony domu weterana, albo od strony byłego spichlerza, tylko całkiem ścieżka pobiegnie nad jeziorakiem.
0: Tak, dokładnie. Chodziło nam o to, żeby cały Mały Jeziorak można było przejechać rowerem. W tym momencie, jak dobrze wszyscy wiemy, w pewnym momencie ta droga rowerowa się urywa. Chcemy ją dalej poprowadzić, ale z uwagi na mały zakres terenu musimy chodnik przenieść na wodę, a na ziemi w miejsce chodnika zrobimy ścieżki rowerowe.
1: Strefy płatnego parkowania w Iławie. Nie udało się ich uchwalić uchwałą Rady Miejskiej. Czy będzie kolejne podejście?
0: Zastanawiam się nad tym, ponieważ trochę jestem zdziwiony decyzją radnych, tym bardziej, że część wniosków, które padały na rozmowach podczas sesji czy podczas komisji, zostało przeze mnie uwzględnione w uchwale. Nawet podczas sesji poprosiłem o przerwę, by wprowadzić te zmiany, o które prosili miejscy radni, część miejskich radnych. Niestety w obliczu głosowania okazało się, że zabrakło jednego głosu. Będę nad tym zastanawiał się może w ciągu kolejnych kilku tygodni. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że radni nie są przychylni na to rozwiązanie, nad czym ubolewam, ponieważ opłata 1 zł za miejsce parkingowe dla mieszkańca miasta uważam, że nie jest kwotą wygórowaną, a jestem o tym przekonany, że wymusiłaby rotację na parkingach publicznych, bo pamiętajmy, że te parkometry miały stanąć tylko i wyłącznie w miejscach publicznych, jak na przykład przed ratuszem, przed sądem, czy częściowo przed dworcem, bo tam też planujemy cały czas miejsca bezpłatne. Tak się jednak nie stało. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji w kolejnych tygodniach czy miesiącach nawet.
1: Jedna z uwag również przez słuchaczy tutaj u nas w komentarzach i mailach podnoszona, to że to nie czas na tego typu ruchy, poczekajmy na koniec inwestycji i korków w Iławie. Czy to jest argument słuszny?
0: Ja uważam, że to nie jest słuszny argument, ponieważ bez względu na korki w mieście, nie bez względu na budowę wiaduktu, który teraz dzieje się przy ulicy Lubawskiej czy Wyszyńskiego, trudności z parkowaniem przed ratuszem, czy przed sądem, czy przed dworcem były zawsze i zawsze one będą, ponieważ jest dużo samochodów, ludzie, mieszkańcy, turyści komunikują się, przejeżdżają samochodami, chcą zaparkować jak najbliżej danej sprawy, którą chcą załatwić i wydaje mi się, jestem o tym wręcz przekonany, że problem miejsc parkingowych nie zniknie nawet, kiedy wiadukt na ulicy Lubawskiej zostanie wyremontowany. O tym wszyscy się niedługo przekonamy, ponieważ ta inwestycja jakby nie było zbliża się ku końcowi.
1: I jeszcze wracamy do jednej inwestycji rowerowej, ścieżka do Wikielca. Kiedy rowerzyści będą mogli już pojechać bez zsiadania?
0: Mam nadzieję, że w tym roku. My jesteśmy jako miasto gotowi. Poinformowaliśmy Powiatowy Zarząd Dróg, czy też pana starostę, bo traktujemy to

0: jako jeden organizm o tym, że w budżecie na rok 2026 z mojej inicjatywy zostały zarezerwowane pieniądze na wykonanie tej inwestycji. Teraz jesteśmy gotowi na to, żeby powiatowi przekazać te pieniądze, ale musimy mieć zgodę powiatu na uruchomienie środków, a to się stanie, kiedy sam powiat będzie gotowy z tą inwestycją. Mamy sygnały, że wszystko wskazuje na to, że będzie to w rok 2026. Czy się ta inwestycja w tym roku zakończy? Tego nie wiem, ale mam wrażenie, że zbliżamy się dużymi krokami do jej rozpoczęcia.
1: Kiedy po zimie ruszy łatanie dziur?
0: Ono już się trochę zaczęło. Nawet kiedy ta pogoda jeszcze nie była taka sprzyjająca, to oczywiście było takie łatanie na szybko, żeby nie uszkodzić samochodów. Teraz temperatury już są coraz lepsze. Musimy też poczekać na to, żeby te temperatury wieczorem i z ranka były dodatnie. Jeżeli tylko na to atmosfera pozwoli, będziemy je łatać w szerszym zakresie. Jesteśmy gotowi, że tak powiem, do tej akcji. Jesteśmy też w porozumieniu z wykonawcą, ale wykonawca, znając swoją technologię, sam twierdzi, że to jeszcze nie jest czas na takie główne remonty na naszych trasach. Biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia, wszystko powinno się rozgrywać w maju.
1: Teraz wracamy do tematu cmentarnego, bo tutaj też się odbyło w tej sprawie kolejne spotkanie. Wytyczenia działek, jak już mówiliśmy we wcześniejszej rozmowie, na cmentarzu przy Piaskowej.
0: Faktycznie w ostatnich dniach odbyło się takie spotkanie w Iławskim Ratuszu. Podjąłem decyzję o tym, że przesuwamy płot, który teraz oddziela cmentarz od reszty naszych działek, po to, żeby projektant, którego chcemy zaprosić do współpracy, zobaczył, jaką powierzchnią dysponujemy. Po to właśnie, żeby wydzielić kolejne obszary pochówków naszych bliskich, naszych mieszkańców tutaj na cmentarzu przy ulicy Piaskowej. Jest to też związane z tym, że tych grobów przybywa i musimy dobrze rozplanować kolejne pochówki, zachęcając jednocześnie naszych mieszkańców do tego, żeby bardzo mocno zastanowili się, czy nie rozważyć chowanie swoich bliskich w kolumbarium w celu zachowania czy też ograniczenia tego miejsca pochówkowego, jak i w ziemi, ale przy takim pochówku tradycyjnym, urnowym, z pomnikiem lub bez pomnika, ponieważ chcemy też wyznaczyć kilka kwartałów na to, żeby móc chować naszych bliskich w takim stylu, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, amerykańskim, czyli bez płyt nagrobnych, albo tylko z płytą nagrobną, która będzie umieszczona w ziemi z podstawowymi danymi zmarłej osoby. To wszystko przed nami, ale decyzja jest podjęta, szukamy projektanta i przesuwamy płot po to, żeby móc projektować już kolejne kwartały naszego cmentarza.
1: Czyli jeszcze żadne daty nie padły?
0: Na tym etapie jeszcze nie mogę niczego zagwarantować, ale chciałbym, żeby w 2027 roku to się zadziało. Jest to oczywiście związane z tym, że muszą być zagwarantowane pieniądze na ten cel. O ile na projektanta te środki być może znajdę w tegorocznym budżecie, żeby już mu zlecić podejmowanie tych działań, o tyle cała reszta, czyli na przykład wydzielenie ścieżek, przygotowanie tego gruntu, będzie już wymagało nakładów finansowych, które pewnie będą zrealizowane w roku 2027.
1: Na jednej z komisji albo sesji prezes ZKM, która to spółka stała się zarządcą cmentarzy, przypomnijmy, powiedział, że planuje inwestycję większą przy cmentarzu na Piaskowej, uruchomienie spalarni, która by zniwelowała jeżdżenie z ciałami do Lubawy. Czy coś w tym sprawie już dalej się posunęło, czy to dalekosiężny plan?
0: Posunęło się. Wszystko wskazuje na to, że już w roku 2027 będziemy mogli uruchomić spalarnię. To też, mam nadzieję, obniży koszta pochówku zmarłych, bo jednak dojazd kosztuje. Nie tylko tutaj Lubawa świadczy takie usługi, ale w związku z tym, że w Lubawie ta spalarnia jest dosyć mała i dosyć długie są kolejki w oczekiwaniu, nasze firmy też korzystają z innych usług dalej od położonych od Iławy, więc wszystko wskazuje na to, że to być może zahamuje wzrost cen, jeżeli chodzi o pochówki. I w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że pan prezes jest już w kontakcie z firmą, która zajmuje się montażem takich instalacji. Jeżeli nic nie będzie stało na przeszkodzie w zakresie pozyskiwania środków na ten cel, to wszystko wskazuje na to, że w roku 2027 uruchomimy taką usługę w naszym mieście.
1: To jeszcze przeskoczmy na cmentarz przy ulicy Ostrudzkiej, bo tutaj wspominaliśmy, że planowana jest rozbiórka byłego budynku i ewentualnie w miejsce jego też by miało pojawić się kolumbarium.
0: Tak, w związku z tym, że ten budynek jest całkowicie niefunkcjonalny i też toalety tam nie działają przez dłuższy czas w roku, podjąłem decyzję o rozbiórce tego budynku. Oczywiście budynek jakiś administracyjny czy też z toaletami powstanie, być może troszeczkę w innym miejscu, ale zastanawiamy się jednocześnie, czy tego miejsca, dosyć takiego pokaźnego, nie wykorzystać na budowę kolejnego kolumbarium, tym razem na ulicy Ostrudzkiej. Mamy takie doświadczenia, że mieszkańcy, rezerwując nawet kolumbaria, przenoszą swoich bliskich, prochy swoich bliskich z tradycyjnego pochówku do kolumbarium. Dzięki temu też uwalniają się nam kolejne kwatery, które możemy udostępniać kolejnym rodzinom. A to całe działanie jest związane z tym, że w dłuższej perspektywie czasu, może 15, 20, 30 lat, tego miejsca na pochówki będzie w Iławie brakowało, więc zachęcamy tutaj wszystkich, żeby rozważali chowanie swoich bliskich w kolumbariach.
1: Rozbiórka tego budynku jest planowana na ten rok, czy już przyszły?
0: Tak, najprawdopodobniej zacznie się to jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jak będą postępować prace rozbiórkowe, ale chcielibyśmy z tym tematem uporać się jak najszybciej, żeby też już w przyszłym roku zabezpieczyć mieszkańców pod kątem toalet, które będą funkcjonowały tam cały rok.
1: Gościem Eski Iława był burmistrz Iławy Dawid Kopacz.

0: Dziękuję serdecznie.
1: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
3: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest Konstytucja, która mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym Państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysokiej, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień i terenów zielonych, między innymi w miastach, jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody ze wszystkimi aktami powiązanymi. Standaryzacja jest niezbędna do tego, żeby te akty prawne uszczegółowić, żeby zapewnić jakość i mierzalność wykonywanych prac w obrębie drzew. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ sama ustawa o ochronie przyrody jest aktem nieco ułomnym i już na samym początku w definicji drzewa możemy zauważyć, że ustawodawca zupełnie pomija tak istotny element w budowie morfologicznej drzewa, jakim są korzenie. Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane, w związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną, ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 centymetrów. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część, czyli właśnie korzenie, które mają za zadanie i pobierać wodę i składniki odżywcze, ale też kotwiczyć drzewo w glebie, po prostu zostają uszkodzone. Brak jest tak naprawdę realnej ochrony korzeni w procesach inwestycyjnych. Jest taka zasada, która jest po prostu potwierdzona obserwacjami i badaniami, że przycięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, choć

Zazwyczaj chronione są drzewa, to często jest zapisywane też w umowach, w specyfikacjach. To jest odeskowanie pnia, które nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkadzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać tu na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce, ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie, takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo poważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak naprawdę każde drzewo, które będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele, będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest nasz oczywiście bezpieczeństwo naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych, komunikacyjnych, to musi być zachowanie skrajni. Tu jako bardzo dobry przykład chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasadzeń planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku sadząc drzewo, wiedzą, że drzewo, które sadzą, ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych, stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy pod kaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą podstawową inwentaryzację, cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto, z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać
przyspieszać proces inwestycji.

rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z panem burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych jako osób, które są w przestrzeni publicznej, mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą pielęgnację, prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, to akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiłam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego, czy one powinny być usuwane, czy nie, tego, co robić z martwym drewnem, czy nie. Więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu, jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. Ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw. Ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze,

0: pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie się przewrócił. A tu przykład tego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u Państwa radnych, bo to o Państwu uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
1: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo, bo już po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory, Krzysztof, nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę Panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
1: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
3: Ja zgadzam się z Panią Magdą. Uważam, że drzewo strażak powinien zostać tak, jak, no, tak jak leży. Tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu wypadkowi uległ.
0: Zgadzam się oczywiście. Ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku taka edukacyjna stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
1: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
4: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. Fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj no, dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czyli nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą na samochody. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy można je usuwać? Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście decyzja zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane i takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów, więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu, ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
4: Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy. Natomiast nie powinno być problemu, no też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak?

0: W tej chwili jest mi ciężko sobie wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć, natomiast mówię, no to powiem tak, no każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
1: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
2: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew w pobliżu właśnie żyrowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże i też jeden z mieszkańców wysyłał mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku, nie wiem, do tych drzew jakieś takie te siatki ochronne powinniśmy stosować? Jak to wygląda?
0: Siatki to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym no też kwestia jakby tego, kto jest właścicielem tego drzewa, nie? Bo teraz pytanie, czy to faktycznie gdzieś tam nasze, czy może Wody Polskie, bo to tam różnie jest z tymi własnościami. Można, ale to na krótką metę osłaniać się takimi czarnymi foliami, bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
4: Przecięcia wstęgi nie było, ale odbyło się oficjalne, uroczyste rozdawanie cukierków. Bibliotekę dzieci i młodzieży otwarto po remoncie i po przenosinach. Teraz znajduje się na wprost schodów, na pierwszym piętrze, nadal przy ulicy Jagiellończyka, w Bibliotece Głównej. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Mówi dyrektor Biblioteki i Ława, Adam Majewski.
5: Biblioteka dla dzieci i młodzieży to jest taka komórka, która trochę ewoluowała z poprzedniego oddziału dziecięcego, ale dwie osoby nadały kształt Bibliotece dla dzieci i młodzieży i zadecydowały o tym, jak ona wygląda i jak ona będzie wyglądała w przyszłości. To jest Anna Burza i Benedykt Orłowski. Tak. Należą się brawa. Na tym takim symbolicznym trochę otwarciu Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nie ma żadnej wstęgi, ponieważ wychodzimy z takiego założenia, że biblioteka to nie są jakieś granice, bariery, które trzeba przełamywać, przez które trzeba przechodzić, tylko biblioteka zawsze musi być otwarta i zawsze musi być dostępna dla wszystkich. I to jest taki cel Biblioteki Ława, ale tutaj też w drugą stronę ta otwartość i pewnego rodzaju, nie wiem, inkluzywność miała miejsce. Mianowicie Benedyktowi i Annie powierzyłem taką inspirację właściwie, bo to ciężko nazwać sformalizowanym zadaniem służbowym, ale po prostu taką ideę, żeby stworzyli ten dział pod kątem swoich potrzeb, swoich obserwacji, swojej wiedzy, no i tego, co czują. I okazało się, że się udało. Było wiele przymiarek, przekładania regałów, dyskusji o tym, co zabrać, czego nie zabierać, jak to poukładać, że się nie mieścimy, a potem, że się mieścimy i tak dalej. To były wspaniałe takie twórcze rozmowy i dyskusje z tego powodu, że powstało coś, co jest ich, Anny i Benedykta. Na tej zasadzie, że to jest dział, który został stworzony przez dwóch profesjonalnych bibliotekarzy, a nie także narzucony po prostu przez kogoś z góry. I ten dział rzeczywiście odpowiada potrzebom, obserwacjom i nie wiem, duchowi działu dziecięcego dawnego. Tyle chciałem powiedzieć, bo to jest ważny moment, ale chyba przekażemy głos pani burmistrz i potem bardzo chętnie wysłucham, co Anna Burza i pan Benedykt Orłowski mają do powiedzenia. Czy będą na przykład utyskiwali, że tutaj coś było nie tak, ale praca została wykonana i widać efekt, bo wszystko wygląda tutaj dobrze, jest świeżo wyczyszczone i poukładane tak, jak być powinno.
4: Wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
6: To ja mogę tylko podziękować. Ja widziałam, jak ten pot i łzy tutaj się wylewały małymi kropelkami, bo byłam tutaj w trakcie realizacji tego pomysłu i nie ukrywam, sama byłam nieco taka zaniepokojona, mówię, jak to tutaj tak, ale rzeczywiście jakby uspokoiła mnie informacja pana dyrektora, że jest to w dobrych rękach i nie mamy wątpliwości, że w dobrych rękach jest, ale przy tej okazji jeszcze chyba warto podziękować za jedną rzecz, za to, że biblioteka stała się i ławą, i ława biblioteką. Bo ta nietuzinkowy pomysł na to, żeby zmienić nazwę biblioteki, ja odczytuję jako bardzo jednoznaczny. Czyli ta biblioteka jest miasta, miejska dla miast, dla mieszkańców. I to chyba właśnie jest takim fajnym początkiem nowego rozdziału biblioteki, a myślę, że ten

0: pierwszy rozdział już właśnie zamykamy przez to, że znajdujemy się w innej przestrzeni
1: zmian. Od samego początku i powstania tak tej biblioteki w tym miejscu jestem, bywam, zmieniam i tworzę na nowo.
0: Tak, a że dział regionalny bardzo będzie się tu rozwijał, to pan Benedykt będzie naszą pierwszą skarbnicą wiedzy. Nie wypomnę.
1: Nie ma problemu.
0: Boże, niczego.
1: Nie ma problemu, jak tylko tak będę mógł i miał możliwości, co.
0: Najtrudniej wyjść poza strefę komfortu i spróbować czegoś, czego jeszcze nie dotknęliśmy, no bo jak działa, to po co zmieniać, nie? I często wychodzimy z takiego założenia, jak działać, to po co zmieniać.
2: Benedykt Orłowski, Biblioteka Iława.
1: Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca i zobaczenia, jak to wygląda, bo sama mowa i same słowa tego nie przekazują i nie pokazują, jak to wygląda. Więc serdecznie zapraszamy do tego nowego punktu.
2: Anna Burza, Biblioteka Iława.
3: Myślę, że razem z Benkiem uda nam się kontynuować tę jakość, którą tutaj tworzył wcześniej z naszą koleżanką Małgorzatą. I serdecznie wszystkich zapraszam do nas. Klub Czytających Rodzin, który powstał u nas w październiku zeszłego roku. Jest to akcja ogólnopolska, podlegająca pod Fundację ABC Cała Polska Czyta Dzieciom. I dzięki wsparciu Fundacji i oczywiście tutaj naszej biblioteki spotykamy się raz w miesiącu. Razem z rodzicami i dziećmi czytamy wspólnie książki, tworzymy coś. A od niedawna też współpracujemy z naszym pomocnikiem, w zasadzie z moim pomocnikiem, kotem Czytulisiem. To nie jest żywy kot, postać pluszowego kota, pomocnika bibliotecznego, który tutaj wspiera nas, pomaga i rozśmiesza. Znaczy kotek, sam kotek, że tak powiem, jest, przyjechał do nas z dalekiego kraju, natomiast ja zadbałam o jego garderobę, ponieważ na pierwszym spotkaniu był zupełnie golusieńki, ale teraz przyzwoicie jest ubrany, ma takie żeglarskie spodnie, które nawiązują do nazwy Zaczytana Przystań, która oczywiście kojarzy się z naszą Iławą.
1: Ja tak szczerze powiem, że Biblioteka dla Dzieci była w Iławie od czasów. Sam chodziłem jako uczeń szkoły podstawowej na ulicę Kościuszki, gdzie znajdowała się biblioteka dla dzieci. Potem ona się przemieszczała do drugiego pomieszczenia, później do trzeciego. W tej chwili jesteśmy w nowym pomieszczeniu. Co się zmieniło? Przestrzeń się zmieniła, fajna, kolorowa, miła, sympatyczna. Dużo przestrzeni, więcej miejsca dla dzieci, bo o to nam chodziło. Nie chodziło nam o pracę dla siebie i miejsce takie, żebyśmy sobie wygodnie usiedli i spędzili ten czas, ale żeby dzieciaki miały tą przestrzeń i czuły się tu swobodnie, przez co zaglądały częściej i przychodziły do nas. Biblioteka dla dzieciaków i dla młodzieży znajduje się w tej chwili w pomieszczeniu, w którym kiedyś była czytelnia. Czytelnia została zamieniona na taki dział regionalny i całą administrację w pomieszczeniach właśnie dawnej biblioteki dla dzieci. I to są właśnie te takie główne zmiany, więc zapraszając i wszystkie osoby, które będą przychodzić i nas chciały odwiedzić, zapraszamy w miejsce dawnej czytelni, no wprost schodu. Jeszcze łatwiejsze przejście, nie trzeba tutaj skręcać w lewo, wręcz patrzymy przed siebie, jesteśmy od razu w bibliotece.
3: Jesteśmy tutaj między regałami z Benedyktem Orłowskim, krążymy między regałami. Które miejsce tutaj jest pana ulubionym?
1: Powiem szczerze, lubię komiksa siedzieć, ale i lubię przygodową literaturę. Jako młody chłopak czytałem pana Samochodzika Nienackiego. Miałem okazję jeszcze spotkać osobę na żywo. Natomiast teraz powstało tyle kontynuacji pana Samochodzika, że tych książek jest około 170 tomów. Każdy z tych książek ma początek Pan Samochodzik i właśnie tu prezentowane są różne przygody i tych książek naprawdę jest multum. Sam wszystkie przeczytałem, będąc już dorosły.
3: A one są tutaj wszystkie do wzięcia?
1: Są do wypożyczenia. Naprawdę to jest miejsce i punkt, który bardzo lubię i tak sentymentalnie trochę podchodzę do tego, bo zaczynałem od tego Pana Samochodzika kiedyś i kontynuuję

0: Okazujące się dalsze części tych przygód.
1: Ale pan jeszcze nie kończy swojej kariery w bibliotece.
0: Nie, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tutaj przekażę koleżance tak, tą wiedzę, którą mam, jak podchodzić do tych wszystkich maluszków i rodziców. I myślę, że wspólnie damy radę.
1: Bibliotekarzom życzymy dużo zdrowia i dużo cierpliwości do najmłodszych czytelników, a czytelników informujemy, przypominamy, że Biblioteka Dzieci i Młodzieży już otwarta po remoncie i znajduje się nadal na pierwszym piętrze, na wprost schodów. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK i Ława.

0: Kiełbaska i ława. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: I po reklamie.
2: Eska i ława.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.

0: Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Disnaraka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta

Dochód z tego numeru idzie na fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją. Zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Disnaraka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta

tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie. Podobnie Oki. Nobody Loves You to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko. Jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gad Wifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max. To tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami. Jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłopo na fidę, a do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: bądź. Eska i Ława.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Zaucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apology, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numer, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne.

wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawet.

0: ktoś nas błaga o ratunek.
1: W Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

Rádio SK. 8.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Vin, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na 7.

0: W notowaniach kolejnych rap 20 i bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to 6 miejsce rap 20. Tydzień temu była to 8, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: i Kukon, Ty Masz. To miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego. To spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radio SK. 3.

brzmił PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie, rap 20. Gramy najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl, układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115, teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. Kalifornia Love i Wajcior to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: SK i Wawa. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,